0: na wohyia 22 24 years pa akwa abɛn ma bi pa na wohwɛ ne ti ne ne nika ne ne bellet ne ho nyinaa bɔ sɛ wɔbɛwu wɔnam nyinaa sɛ kɔmde no wɔyɛ tahatahatahata na nayɛ ase frat na boxer short ɛfi bi a aberanteɛ yi ayi agu abɔntene a na wohwɛ ne yɛbea a yɛa panyini ɛtu ne fo a ɔsɛ dɔgo no
1: nolai
0: na dɔgo no wote aseɛ
1: kraman no
0: papa pan mu na ɔtu wo fo na ɔn dɔgo no sɛ wokɔ skuul yɛka sɛ dɔgo a ɛti nkwalaa de bɛbrɛɛ de nome na nam wiase ɛti ɔkuta pɛn ne yɛde yɛtwerɛ blackboard no so a ne yɛde mas ma ne sɛ ɔnwaki a sɛ ɔsi huaani ne wɔtiti ne tirim ne wɔtiti bankum ne ɔtiti ne mfa na twi nyinaa sɛi wɔte wɔ nyinaa na dwene yɛ ne game yɛde english ma ne sɛ wɔwo akia na ɔsi ho te sɛ ayi yɛbɛ ne sɛe apɔnkye a yɛtwitwa akokɔ na masi n'anim ɛso kɔ game na so kɔ hwɛ ne nsa mmienu na kuta deɛ no na pɛpɛprɛprɛ na wɔyi kristiano ronaldo na ɔde afa ha na wɔyi wei mɛsi afa ha na ɔde wei afa ha watwo so deɛ he tieniye sɛ ne sɛ wo mmoa deɛ a aberanteɛ ababa a wɔhwɛ sɛ wopɛ sɛ wohu nadeɛ paa na SSS na wo kro sɛ SHS o sɛdeɛ yɛ musinia high mponi ɛne anka musinia load a anka yɛbɛfiri kuro yi mo high mponi na mo low yɛ junior a high san ka ho menim nipa korɔ kɔfa saa aborɔfo no baɛ sɛ adeɛ bi ɛyɛ junia no yɛsaa wɔ ne hai nti nkwalaa no ayɛ nketenketenketenketenketenkete nso ɔmɔ ɔwɔ hai